0: Bazwire.
1: Muzwire tsano omainga.
0: Lo zwire hande mufama ya mfitsedzi swami na mwaka.
1: Mmane akizwisonero atakuitumbera fera kukara sunda erwa uto hande ndende. Tsere ne rukupa kule ne mwende ne mukaru sarera yona ona tswalo.
0: Mwitumezi.
1: Mwiri mufafafa mane selami mazazi yaro ikutwa kule amufutumaza mawaya ra itumera masomani.
0: Ichagwe.
1: Mwaka.